Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: ale powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: Gdzie jest moja nagroda?

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik, kłaniam się nisko. Pora wsiąść za kierownicę, przekręcić kluczyki i ruszyć we wtorkową jazdę po tarnobrzeskich ulicach. Przed podróżą warto napić się aromatycznej, pobudzającej kawy, bo biometr jest niekorzystny, a skupienie za kółkiem to podstawa, zwłaszcza że warunki do jazdy nie są najlepsze, bo na ulicach mokro.
1: Spokojnie, luz, to tylko wtorek. Dacie radę jeszcze lepiej niż wczoraj. Na zegarach już 6:30. No to podkręcamy tempo. Waldek Derbach, siemano, hej.

Haven i Run w Melo Radio. Podkręcamy tempo dla wszystkich tych, którzy dzisiaj od samego rana mają naprawdę dużo do zrobienia, czyli dla was wszystkich. Mam torbę Melo Radia do zgarnięcia już teraz, bo poranny vibe-czek przed nami. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Teraz to odpowiednia pora. Za 22 minuty będzie siódma. Czekam na was. Czekają trzy szybkie poranne szoty i Melo Torba do zgarnięcia. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo. Dokąd teraz Roma zmierza? No pewnie w kierunku, w którym większość z was, czyli do pracy. Cześć Roma, hej, siema.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. Dobra, to wiesz co, to nie o pracy. Dobra, źle zacząłem. Okej, to zupełnie nie ten kierunek, w którym chciałbym. Podobno jest coś, czego nie możesz się doczekać już niedługo.
1: Tak, nie mogę się doczekać wyjazdu nad morze. Relaks na plaży.
0: Ale teraz wszystkich zdenerwowałaś. Kierunek konkretny obrany?
1: Jeszcze nie.
0: Fajnie, to też mi się podoba, słuchaj. No dobra. O, a się rozważyłem trochę. A tymczasem, uwaga. 3 szoty w Melo. Poranna rozgrzewka dla ciebie. Uwaga, Roma, do śniadania. Bułka czy rogalik?
1: Rogalik.
0: Kupować czy sprzedawać?
1: Kupować.
0: Parasolka. Klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa. Słuchaj, to ja dla ciebie do tej parasolki, którą już masz, dołożę jeszcze też coś. Prawdziwa klasa. Uwaga, melotorba. Dla ciebie. Przydać się na pewno, spakujesz się fajne rzeczy i idealnie na plażę będzie można, wiesz, przypasować i zabrać ze sobą. Także koniecznie skorzystaj. Wysyłamy. Dzięki bardzo, Roma. Fajnego dnia życzymy. Hej, pa.

0: rakietę. My life is going on. Nie przejmujcie się za bardzo, jeżeli okazuje się, że jak na razie to ten wtorek tak jeszcze nie idealnie wam się układa, spokojnie. Dopiero się zaczął, powoli się rozkręca, my podkręcamy tempo i mamy dla was newsy.
1: A w nich o tym, że nasza Iga znowu idzie jak burza, to na turnieju w Rzymie.
0: Co, że burza? To już może tak starczy z tymi burzami, dobra? Prognoza też będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: I gorąco też zagramy. I tak będzie. Ray, David Guetta i Hype Atom. Where's my husband? I tak zagramy już niedługo w Melo. Ty inni będą gadać. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Погода.
1: Słońce nad Tarnobrzegiem wstało dziś 10 minut przed piątą, a zajdzie 10 minut po 20. Za oknami jednak dominują chmury, z których może padać deszcz. Słońce nam dziś raczej nie będzie dotrzymywać towarzystwa. Jeśli właśnie wychodzicie z domu, to weźcie ze sobą parasol lub kurtkę z kapturem. Dziś zresztą kurtki polare czy coś cieplejszego stanowczo się przyda, bo temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Na termometrach maksymalnie 14 stopni.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. To pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, zmierzą się z testem z matematyki. Czeka ich około 20 zadań i mają na to nieco ponad 2 godziny.
4: Nie czuję wielkiego stresu. Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
5: Tak, no, to
4: ogólnie geometria przestrzenna, aby zrobili łatwiejszy niż ten polski.
3: Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00, jutro o tej samej porze test z języka obcego. Kolejne pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka w niespełna półtorej godziny pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału. Jutro Polka powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą.
2: Oby dzisiaj było łatwiej, tak myślą wszyscy ci, którzy mają coś do ogarnięcia, nie tylko ósmoklasiści. Jesteśmy z wami. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo, jest już siódma.

Florida i Kesha, Right Round w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a zapro na koncert Florida są dla was do zdobycia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i pamiętajcie o tym, że liczy się wasza reakcja, gdy zadzwonimy do was. Musicie odpowiednio zareagować na dźwięk, który usłyszycie w telefonie, jeżeli chcecie wybrać się na to mega wydarzenie, na ten wyjątkowy koncert Florida. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl. Dzisiaj kolejna okazja do tego, żeby zgarnąć takie zaproszenia w Melo Radio.

0: Marlon Hofstad w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dla was, żeby się wam lepiej wtorek układał, to dajcie nam znać, co dzisiaj koniecznie musi się wam udać. Wiecie, jak to jest, jak na głos to powiecie, tak oficjalnie sobie to zafirmujecie, tak to się ładnie mówi, nie? To będą większe szanse, że się wydarzy. Co dzisiaj na pewno się wam uda, co musi się wam udać, dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Afirmacja, afirmacja, afirmacja.
0: Meloradio.pl, można tam wejść, ale można też po prostu koniecznie wejść z komórki i na dole nacisnąć ikonkę słuchawki i nagrać. Uwaga, słuchajcie, mamy fajny ranking. Przejrzałem, sprawdziłem i jest ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce. I wynika z niego, że najlepiej i najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków, takim bardzo szanowanym, jest zawód ratownika medycznego. Polacy doceniają też strażaków, pilotów samolotów pasażerskich, lekarzy oraz pielęgniarki. No i to pasuje idealnie, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Brawo, brawo. Szanujemy, pozdrawiamy. Z kolei uwaga, jak jest ranking, to wiadomo, że każdy ranking ma dwa końce. Najgorzej ludzie oceniają influencerów, youtuberów, telemarketerów i posłów.
2: Czy mnie to dziwi? No niekoniecznie. I chociaż w sumie tak teraz myślę, że też chciałabym, wiecie, kręcić kołem fortuny i losować, w jakim kolorze dzisiaj jem przez cały dzień, jak taki typowy youtuber. No i jeszcze by mi za to płacili. Idealnie.
0: Daria, no, pomimo, że tego nie robisz, my cię bardzo szanujemy. Wiktoria Kida w Meloradiu, już teraz 19 minut po 7:00, już mamy.

0: Dawid Dumy, Loki Khalid w Melo Radio. Podkręcamy tempo, żeby wam dzisiaj lepiej poszło, to dajcie na głos znać, co koniecznie dzisiaj musi się wam udać. Na takie głosówki czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl z komórki najlepiej, tam na dole ikonka ze słuchawką, wystarczy nacisnąć. No i już nagrywacie nam głosówkę, a za najlepsze to możecie zgarnąć merch od Melo Radia. No to co takiego dzisiaj musi koniecznie się wam udać? Tobie?
1: Dobrze by było dzisiaj zrobić trening.
0: Dobrze by było. No, powiedziane na głos, na pewno się uda. Czekamy na wasze głosówki. Za chwilę Calvin Harris w Melo.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
0: O reklamie.

0: Armin van Buuren is Sophie Ellis Baxter of Mello. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby filmiki z waszej jazdy po mieście autobusem oglądało mnóstwo ludzi i było ciekawych, co tam się działo? Trzeba być Lewandowskim i Szczęsnym. No niezła była ta parada, nie?
1: Ja się prawie ze śmiechu tam popłakałam.
0: Niezłe filmiki krążą, uwaga, Robert.
2: Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my się gadamy do mikrofonu. Człowiek zmiennym jest.
0: Tak jest, jedziemy, człowiek zmiennym jest, tydzień zmiennym
1: Let's go!
0: Let's go!

0: prosto z 30 Meloradia. Bauza, Magnetic w Meloradiu. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór, ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na swoje ulubione. Bauza to ostatnio numer 29. A za chwilę newsy w Melo.
1: A w tych newsach opowiem wam m.in. o statku z hantawirusem.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexa i Fightless, New Legend. Ma moc ten numer i tak zaczniemy tuż po 8. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8:08.
2: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz. I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
24: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
24: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM. Trafik.
2: Uwaga kierowcy, w Tarnobrzegu zmieniona jest już organizacja ruchu na ulicy Sandomierskiej. Nie przejedziecie odcinkiem od wjazdu do stacji paliw, do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego, ale na stację spokojnie dojedziecie. Ma to związek z rozpoczęciem prac przy Parku Dzikowskim. Utrudnienia mają potrwać do końca września.

0: After na brzegu dziś chłodniej i w sumie nic dziwnego. W kalendarzu imieniny Pankracego, pierwszego z trzech ogrodników. Ci ogrodów raczej nie lubią i przynoszą chłód. Przynajmniej dobrze, że w prognozach przymrozków nie widać, bo i to by się mogło zdarzyć. Termometry maksymalnie pokażą 14 stopni, choć przez większość dnia temperatura będzie niższa, a dodatkowo jeszcze wiatr będzie nas chłodził. Warto więc ubrać się cieplej i zabrać ze sobą parasol, no bo jeszcze trochę popada.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa oraz czy ktoś pomagał mu w podróży do Stanów, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Wszyscy pasażerowie holenderskiego wycieczkowca ewakuowani. Według Światowej Organizacji Zdrowia doszło na nim przynajmniej do 8 zakażeń hantawirusem. 3 osoby zmarły. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg. Jego budowa będzie kosztowała 530 milionów euro.
1: Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek jesteśmy razem z wami. Za chwilę szansa dla was, żebyście udowodnili, że jak zawsze jesteście gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy tempo. Jest 8.

Cleo i Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was już teraz. 321-321-777. Za chwilę zabawa, gotowi na wszystko. Merch od Melo Radia do zgarnięcia. Są fajne skiety i melotorby. Mamy dla was i czekamy. Dwie osoby jak zwykle mają szansę zmierzyć się, odpowiedzieć poprawnie. Na to liczymy, na dwa pytania i zgarnąć merch od Melo Radia. Dzwońcie teraz jak najszybciej. Czekamy na dwie osoby. Zabawa, gotowi na wszystko. Startuje za chwilę. Bez was nie zaczniemy, więc dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Teraz Melo Vintage Culture.

0: Anka Dwanka w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano. Jest już 17 minut po 8. To co, nie odwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Są oni razem z nami, to znaczy ona i on. Cześć Dominika.
2: Cześć.
0: Cześć Dominika, uśmiechnij się proszę, nie stresuj się, bo ja mam takie wrażenie, że ty się stresujesz, jakbyś co najmniej do szkoły na jakiś egzamin jechała, co?
2: No nieco, nieco.
0: Nieco, to nie stresuj się, dobra? I jest też Andrzej. Siema Andrzej.
3: Cześć, siema.
0: Siema Andrzej, to w pracy jest, a w pracy ma kwiatki kolorowe przed sobą, fajnie. A ja mam tutaj dla was propozycję, czyli zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. No i trzeba oczywiście zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. To najważniejsza zasada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jacy zdecydowani. Pytanie numer jeden. W którym kraju leży Machu Picchu? W Kolumbii czy w Peru?
3: Andrzej.
2: Dominika.
0: Andrzej pierwszy, słuchamy Andrzeja.
3: W Peru.
0: Dobrze. Patrzcie, zdecydowanie. Bez wahania, słychać, że wiedział. Dobra, jeden punkt dla Andrzeja. Dominiko, spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Trzymamy kciuki, Andrzej też, uwaga, gotowość. Pytanie numer dwa. Ile razy dziennie bije ludzkie serce? Około 100 tysięcy razy, czy około 500 tysięcy razy?
2: Dominika.
3: Andrzej.
0: Dominika tym razem.
2: Słucha. 500.
0: 500, powiedziała Dominika. Dominika, powiem tak, no jak jest lekki stresik i emocje, no to trochę więcej, ale nie aż tak dużo, że 500, bo około 100 tysięcy razy. Daria, wiesz, słuchała przez cały dzień wczoraj i
4: tak,
0: dokładnie
4: sprawdzałam.
0: Policzyła. 100 tysięcy razy około. Dominika, w tej zabawie chodzi o to, żeby się uśmiechnąć. Ty się uśmiechnęłaś, więc już jesteś zwycięzczynią, dlatego dla ciebie też coś fajnego mamy. Merch od Meloradia wysyłamy do Dominiki, a Andrzej zgarnia dzisiaj melotorbę. Dzięki wam bardzo. Dobrego, fajnego dnia.
3: Dziękuję.
1: Gotowi na wszystko.

Another Tak to yo. Dobrze, że są takie numery, dzięki temu wtorek jakoś tak zdecydowanie łatwiej można wziąć. No i razem z tym wszystkim, co ten wtorek wam przynosi. A do podziałania dzisiaj pewnie macie sporo. To my mamy jeszcze więcej takich numerów. David Guetta za chwilę.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba!
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bambi jak Osio w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, żebyście wy też mieli środki na realizację fajnych pomysłów, ale to powiedziałem, co? No właśnie, Patryk, jaki masz pomysł? Na co pójdą te pieniądze?
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No jasne, żeby się przydało, żeby poczuć odpowiedni klimat u siebie w aucie. Słuchajcie, jakie wy macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem.

0: Satisfy. Calvin Harris i Jazzy i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was jak zwykle w Meloradio. Na te numery głosować możecie także na meloradio.pl. To propozycje do 30 Meloradia. Za 8 minut będzie godzina 9. To też mam propozycję, żeby newsy były. Co ty
1: A
0: na to?
1: Ja mówię weto.
0: Znowu?
1: No znowu, weto.
0: Ciągle Koniec. To samo. A już o 9 zagramy. Thomas Gray w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie na wtorek w Meloradio.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Ciasno w wielu miejscach w Tarnobrzegu, ruch wzmożony jest na Sikorskiego, poczekacie na Zwierzynieckiej, Noga z gazu zdejmiecie na Mickiewicza i na Wisłostradzie. 1 maja Jachowicza i Sokolatu też ciasno. Organizacja ruchu zmieniona jest na Sandomierskiej, zamknięty jest odcinek od stacji paliw do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Ponuro dziś za oknami, bo chmury królują na niebie, deszczowe chmury. Bez parasola lepiej dziś, więc nie wychodzić z domu, no chyba, że wolicie kurtkę z kapturem, choć ta może przemoknąć. To nie pogoda na spacery, a niektórzy z psami muszą wyjść, co dziś nie należy do przyjemności ani dla ludzi, ani dla psów. Na termometrach w Tarnobrzegu 13 stopni i dziś cieplej nie będzie. Po południu nawet ma być chłodniej o kilka stopni i wiatr może nas chłodzić.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak tłumaczy, zrobił to, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
3: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości.
2: Zgodnie z rządowym pomysłem CBA miało znaleźć się m.in. w strukturach policji i ABW. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Na koniec Włochy na lekcję historii licealista przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. W całej szkole ogłoszono alarm, wezwano saperów i ewakuowano budynek.
1: Prawdziwa lekcja życia. Inni gadają, my już dla was gramy w Meloradiu, bo jest już 9:00. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana we wtorek. Thomas Gray.

Odliczamy do 23 maja, to wtedy w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia. Dzisiaj po południu będą do zgarnięcia w Melo. Najpierw jednak szybko wejdźcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie też swój numer telefonu, a jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza reakcja na dźwięk, jaki usłyszycie. Trzeba krzyknąć głośno i wtedy bilety będą wasze. Mega impreza. To już 23 maja w Warszawie. Koncert Florajdy już dziś do zgarnięcia. Zapro na to wydarzenie.

0: Leo, typ Mike Beatles w Melo Radio, podkręcamy tempo. Uwaga, uwaga, Daria, Marcin, uwaga.
1: Mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwone!
2: Mandat!
1: Nie możemy na czerwonym.
0: Możemy na czerwonym, czerwone jak jest, to my możemy. Nawet trzeba na czerwonym, no my jedziemy na czerwonym. Jest czerwone u was przy mikrofonach? Jest. No to...
3: Jest.
0: No właśnie, słuchajcie, tak mocno wczoraj świętowali mistrzostwo Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, ale być może niedługo będzie znów powód do dumy, bo pewien Polak chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach, słuchajcie, już mam zadyszkę i się zmęczyłem, jak o tym mówię, w ciągu 50 dni. To wszystko ma być w Stanach Zjednoczonych dokonane. Takie wyzwanie postawił sobie polski ultramaratończyk Tomasz Sobania, a to wszystko z okazji 250-lecia Polaków w Stanach Zjednoczonych. No jest duża szansa, że się to wszystko mu uda, bo Tomek przebiegł już maratoński dystans w San Francisco i w Oregonie,
3: no i
0: a finał jest zaplanowany na 28 czerwca z metą w Nowym Jorku.
3: No ja myślę, że jak on to wszystko przeżyje i nie umrze na koniec tego ostatniego maratonu, to może będzie świętował jednak na trzeźwo, nie tak jak chłopcy.
0: Słuchaj, ty to wiesz, jak pocieszyć, naprawdę. Jak sam mówi o sobie nasz maratończyk, chłopak z małej miejscowości na Śląsku ma szansę napisać nową historię. I słuchajcie, z takim podejściem trzeba wchodzić w każdy dzień, także ten wtorek. W końcu to wy dzisiaj piszecie całkiem nową historię, no nie? 18 minut po 9.

0: Ale Falben i Body Talk w Melo Radio podkręcamy tempa. Dziś półfinał Eurowizji. Trzymamy kciuki za występ Alicji Szemplińskiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za was też codziennie trzymamy kciuki. Jak widać jest efekt. Daria za chwilę zaśpiewa. Daria Marx w Melo Radio.
1: Melo Radio Tarnobrzeg na 99.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

Breska i lato w Melo Radio. A jak lato, to wiadomo, mega impreza z super gwiazdami nad polskim morzem. To Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Patrzę na line-up. Są Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate, Axwell i James Hype. To będą 3 dni pełne intensywnego Melo. A już w piątek o 21 wystartuje na naszej antenie nowy program Sunrise on Air w Melo Radio, gdzie usłyszycie najlepszą klubową muzę ze scen Sunrise Festival. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na Sunrise zagra też Rainer Zonnewald. Już teraz u nas Igor Do i Loco Loco w Melo. Podkręcamy tempo za 18:10.

0: wielkie David Guetta, Just The Way You Are i najlepszy drop nowych hitów w Melo i mamy też Adiego, który powie wam, że dobrze jest. Dobrze jest?
1: No pewnie, że jest dobrze, słuchajcie, no czerwcówkę niedaleko i w ogóle na spokojnie damy radę ze wszystkim, a dzisiaj wtorek, co prawda trochę szary, ale ja z dobrą muzą dodam wam trochę koloru.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: To ja jeszcze więcej mocy dodam wam jutro od samego rana, od 6:30.
1: No i zabrzmiało trochę, jakbyśmy byli w Star Warsach. Jasna strona mocy versus ciemna strona mocy. Którą wybierzecie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio. Karnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Ciasno na ulicach w Tarnobrzegu. Przejechanie ulicą Sikorskiego zajmie Wam nieco więcej czasu niż zwykle. Zatrzymacie się też na Zwierzynieckiej i Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Kopernika, no i na Wisłostradzie też zwolnicie. Miejscami na Mickiewicza czekają Was również przymusowe postoje. W cierpliwość trzeba się uzbroić też na Sokolej.

0: Bez parasola dziś ani rusz. Deszczowe chmury królują nad Tarnobrzegiem. Próżno wypatrywać słońca nad naszymi głowami. No i robi się coraz chłodniej. 12 stopni tyle teraz pokazują termometry w Tarnobrzegu, a po południu będą pokazywać 9, 10, 11 stopni, nie więcej. W dodatku temperatura odczuwalna będzie niższa z powodu wiatru. Kawa może się przydać, bo biometr jest niekorzystny.
1: Są newsy Melo Radia. Tarnobrzeg.
0: Agnieszka Pędzik. 10 milionów złotych dla szpitala powiatowego w Nowej Dębie. To unijny grant, dzięki któremu lepszy ma być dostęp do opieki psychiatrycznej. Urszula Myszkinis.
2: Za te pieniądze w budynku po podstawówce w Rozalinie powstanie nowy oddział dzienny psychiatryczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Powiat tarnobrzeski wyłoży 100 tysięcy złotych. Szkoła zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb szpitalnych. Wszystko powinno być gotowe pod koniec przyszłego roku.
0: Teraz o tym, że ruszają spotkania konsultacyjne z ekspertami dla osób, które chcą złożyć swój projekt do tarnobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Pierwsze dziś o 15.30 w Urzędzie Miasta, kolejne 19 i 26 maja oraz 2 czerwca, a projekty można składać do 5 czerwca. W puli do wzięcia jest ponad 2,5 miliona złotych. A blisko 10 litrów krwi udało się zebrać podczas niedzielnej akcji Majowa Kropla Życia w Baranowie Sandomierskim. To coroczna akcja promująca krwiodawstwo organizowana przez motocyklistów. W tym roku odbyła się po raz 10. Zgłosiło się ponad 30 osób. Krew mogło oddać 21 z nich.
3: Minuta do 10. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Zawieszenie broni z Iranem jest podtrzymywane przy życiu, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Teraz 6,35 za litr benzyny 95 i 6,93 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. A skoro o cenach mowa, to kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
5: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
4: Mimo spadków galerii jej domy aukcyjne trzymają się nieźle.
3: Siemanko, we wtorek, Ati po tej stronie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że macie trochę siły, a jak jej nie macie, to się nie przejmujcie, bo od tego macie mnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Illenium, Ellie Goulding już teraz. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

O Khalid i Griffin w Melo. Save My Love i 15 minut po 10. Ten niedźwiedź wziął i utknął na kwadracie. Czytam właśnie, że w USA, w stanie Colorado, niedźwiedź trochę narozrabiał. Chłop miał utknąć w studzience okna piwnicznego. I dodam tylko, że to zwierzę waży jakieś, nie wiem, 110 kg. Oczywiście udało mu się pomóc, jest teraz w pełni bezpieczny i myślę, że dalej sobie hasa po tym amerykańskim lesie. Tylko wiecie, tak biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, to ten niedźwiedź miał wszystko i wszystkich dosłownie w życiu. Kto grał w Wiedźmina, to na pewno wie, o co chodzi.

Keeps Dope Hussy for Money w Meloradio. Win i 25 minut po 10. Słuchajcie Meloradia, a słuchajcie, z dobrych wieści, już nie jest poniedziałek, tylko wtorek i jak tak dobrze pójdzie, to czas szybko zleci i będzie środa i zaraz będziemy mówić znowu o weekendzie. Także nie ma tego złego. A muzycznie jeszcze Denzel, You Spin Me Round Like a Record, Baby.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Denzel w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Facet, który szczególnie w Polsce jest bardzo popularny. To tak jak nasza zabawa Szybka Kasa, w której do zdobycia macie 200, a nawet i 500 zł. I jedyne, co trzeba w niej zrobić, to powiedzieć, na co chcielibyście to wydać. I tak zrobił też Patryk.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No zdecydowanie, dlatego jeżeli też macie jakiś wydatek, albo po prostu chcielibyście od tak wydać sobie 200, a nawet i 500 zł, to nie ma problemu. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co by to poszło? No i ciach, to wszystko.

0: James Hype i Me Mine w Meloradio. Pewnie to zagra na tegorocznym Sunrise Festival, ale zanim o Sunrise, no to pogadamy jeszcze o tym, co w newsach, bo jest Marcin. Siemano.
1: No hej, jeżeli wśród naszych słuchaczy są nastolatkowie albo ich rodzice, to dowiecie się, w jakiej branży trzeba szukać w przyszłości pracy.
0: A to cenna informacja, by później nie żałować.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. Rada od starszego kolegi. Uczcie się tej matmy.
1: Ale ty chyba nie żałujesz.
0: Ja nie, ja to mam super. Ja mam ek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Próżno wypatrywać słońca na niebie. Dziś poszło w odstawkę. Jeśli liczyliście na to, że pokaże się Wam po porannych opadach, to mam kiepskie wiadomości. Deszczowe chmury zostaną z nami na dłużej. Nie będzie to może wielka ulewa, ale i tak będzie można zmoknąć. Termometry w Tarnobrzegu pokazują teraz około 10 stopni i po południu temperatura zacznie spadać. A dodatkowo wiatr będzie nas chłodził. Jego podmuchy mogą przekraczać 60 km na godzinę.
0: Są newsy Melo Radia. Tarnobrzeg.
3: Agnieszka Pędzik. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na Sandomierskiej w Tarnobrzegu. Ruszył remont przy parku Dzikowskim. Z tego powodu zamknięto dla ruchu ważny odcinek Sandomierskiej od wjazdu do stacji paliw aż do skrzyżowania z Wyszyńskiego. Ma to na celu umożliwienie sprawnego prowadzenia prac i zapewniania bezpieczeństwa. Milionowe wsparcie dla podkarpackich szpitali stało się faktem. Zarząd województwa przyznał fundusze, które pozwolą doposażyć oddziały w Tarnobrzegu, a także w Rzeszowie, Krośnie czy Przemyślu. Urszula Miszczak.
4: Liderem tego rozdania jest Tarnobrzeg. Tamtejszy szpital otrzyma 6 milionów złotych na wymianę wysłużonego sprzętu. Nowoczesna aparatura trafi na kluczowe oddziały od onkologii, kardiologii po pediatrię i neonatologię.
3: A skoro mowa o wsparciu od zarządu województwa, przyznał on ponad 1 300 000 złotych dla 67 podkarpackich gmin w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi. To pieniądze na remonty świetlic czy remis OSP, a także budowę placów zabaw, obiektów sportowych i miejsc integracji, takich jak altany czy wiaty, a także na organizację pikników. Środki trafią bezpośrednio do sołectwa.
5: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę i to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na Kijów oraz inne miasta. Posłowie PiS-u złożyli projekt zakazujący handlu kryptowalutami w Polsce. Według ich pomysłu działalność w zakresie kryptoaktywów stanowiłaby nieuczciwą praktykę rynkową. Praca przy Atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca na Pomorzu elektrownia. Atom zostanie z nami na dekady, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
7: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką, no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej.
6: A do uruchomienia pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w Choczewie mamy jeszcze całą dekadę.
5: 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i walczymy z wtorkiem, bo w całej Polsce jakoś zrobiło się tak trochę smutno i deszczowo, dlatego z uśmiechem. Hello Black, Sunfelt i Hey Sun, gramy to już teraz, Adi z tej strony, siema!

Iben i Hollow w Meloradio. 15 minut po 11, a tej wycieczki szkolnej nie da się zapomnieć. Słuchajcie, dzieciak, 6-letni chłopak o imieniu Henryk razem ze szkolną ekipą ruszyli do Norwegii, a tam niechcący udało się odnaleźć miecz wikingów. No i jak się okazało, ten artefakt ma około 1300 lat i trafił już do muzeum. A ja mam tylko nadzieję, że ten chłopak dostanie jakąś, nie wiem, niespodziankę, jakiś hajs za to, bo wiecie, machać mieczem i brać go później do muzeum, to każdy potrafi, ale za to zapłacić, no to już takiego wikinga ze świecą szukać.

za dwa dni pojawi się w Las Vegas. Jan Summit i All The Time w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Do środy jeszcze trochę, niedaleko. A do weekendu też już naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest okej, okay, jest w porządku. Jest maj i zaraz będzie ciepło, obiecuję. Zwłaszcza, że modelki nagrały bardzo gorący numer. Lubicie jak lato? No to skoro nagrały taki numer, to wakacje też już muszą być niedaleko.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

Так je to prosté. Show Me Love, Robin Schulz w Melo Radio. No proste, no bo tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pokazać miłości. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że kocham muzykę i dlatego w piątek po 21 startujemy w Melo Radio z bardzo fajnym programem. Sunrise On Air w Melo Radio. Tam będziemy gadać bardzo dużo o Sunrise Festival, no bo jest o czym opowiadać. Same ciekawostki z imprezy, no ale też przede wszystkim pogadamy o artystach, którzy tam się pojawią. Poznacie te sylwetki jeszcze lepiej. No i co najważniejsze, będą do zdobycia bilety. Także słuchajcie uważnie. Sunrise On Air w Melo Radio, 21 w piątek.

0: Jab Jokes. How does it feel? To jest Melo Radio. 10 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo we wtorek i walczymy z deszczem, a razem ze mną jest już Marcin Sikora. Siema.
1: No, cześć. Co zajrzymy między innymi do konkursu Eurowizji.
0: O, no dobrze. Poważne rzeczy. Koniecznie bądźcie z Melo.
2: A już o 12 zagramy.
0: Handy Dust, Carry Seaso, Kyria. Andy Dust ostatnio jarał się tym, że supportował Enrique Iglesias. Ja powiem tak, jeszcze trochę i to Enrique Iglesias będzie supportował Andy'ego Dusta. Tak to wygląda. A Zokeria punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Osiem stopni na termometrach w Tarnobrzegu, po południu ma być 11, ale temperatura odczuwalna i tak będzie niższa, bo wiatr nas będzie chłodził. I jeszcze chwilę z nami zostanie, bo i jutro jego podmuchy mają być dokuczliwe. Synoptycy ostrzegają, że mają dochodzić do 75 km na godzinę. Dobrą wiadomością jest to, że przegonią deszczowe chmury. Dziś wprawdzie jeszcze trochę popada, ale jutro czekają nas przejaśnienia, a termometry maksymalnie pokażą 13 stopni.
0: Są newsy Melo Radia. Tarnobrzeg.
6: Agnieszka Pędzik. Krok bliżej do przebudowy ulicy Piłsudskiego w Tarnobrzegu. Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zwycięska firma zrobi to za ponad 86 tysięcy złotych do końca listopada. Przebudowany ma zostać odcinek między skrzyżowaniami z ulicami Mickiewicza i Sienkiewicza. A budynek po dawnej szkole podstawowej w Rozelinie zostanie zmodernizowany. Powstanie tam oddział dzienny, psychiatryczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Szpital powiatowy w Nowej Dębie dostał na to 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. A ponad 2,5 miliona złotych do wzięcia mają mieszkańcy Starnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Dla osób, które projekt chcą zgłosić, ruszają konsultacje z ekspertami. Urszula Myszkinis.
7: Pierwsze spotkanie dziś o 15.30 w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki w pokoju 107. To okazja, by skonsultować swój projekt i uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku. Do Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty małe, na przykład związane z zielenią, projekty duże, jak remonty czy większe inwestycje oraz projekty miejskie, czyli na przykład koncerty i spotkania sąsiedzkie.
6: Pomysły można zgłaszać do 5 czerwca.
8: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
9: LOT walczy o duże odszkodowanie od Boeinga. W sądzie w Seattle trwa batalia o miliony dolarów, które mają zrekompensować polskim liniom lotniczym straty związane z uziemieniem części maszyn. Stało się to z powodu poważnych kłopotów z bezpieczeństwem w Boeingach 737 MAX. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce średnia wieku w tym zawodzie wynosi 55 lat. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypada 5,7 pielęgniarki. Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi dziś jako przedostatnia z numerem 14. Wokalistka wczoraj po próbie cieszyła się z pozytywnego odbioru występu.
10: Tak, bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować.
9: Start dzisiejszego półfinału o 21.
8: Jakby coś, Alicja Szemplińska bardzo lubi macze. Wiem to z Instagrama. 12 na zegarach. Siemanko, Nadi po tej stronie. Podkręcamy tempo i zaczynamy z grubej rury. No bo kłania się nasz rodak Andy Dust i jego Sokuria. To będzie dobry wtorek.

co, zapomniał o drugim śniadaniu, to jest dobry moment, by coś przekąsić i jeszcze jakąś kawą się poratować. Jakieś americano? Może latte? Nie wiem, co tam lubicie. Jak chcecie, dajcie znać, może coś zrobię akurat. Alok Khalid, Dive Into Me w Melo. A teraz uwaga, wiemy, jakie hobby wybierają osoby z wysokim IQ. Podobno mają to być opcje, które angażują wszystkie funkcje poznawcze, to znaczy granie na instrumentach, czytanie, czy też między innymi łamigłówki, jakieś sudoku i tak dalej. I tu też kluczowe jest wybranie tego, co faktycznie nas jara, bo to ma być zdecydowanie zdrowsze dla naszego mózgu. No i tak biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, które zdążyliśmy tutaj poruszyć, tak? No i wychodzi na to, że gaming to jest idealny! No, dobra, to pora na CS-a.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Meloradio. 27 minut po 12, tak podkręcamy tempo. A to na pewno usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. No właśnie. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze spotkamy się z gościem, który no bardzo interesuje się piłką nożną. Ostatnio to jest naprawdę zaangażowane mocarnie, co zresztą możecie zobaczyć na jego Instagramie. DJ Remo, Sofia Loren, to oczywiście też razem z Tymkiem. Posłuchamy tego już niedługo.
1: Meloradio, Tarnobrzeg na 90.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spół. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeżeli uważacie, że coś wam dzisiaj w pracy nie wyszło, to się nie przejmujcie. Jesteśmy w tym razem. Ja właśnie zepsułem laptopa znowu. Nieważne. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, tak a propos, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, bo Patryk ma pomysł na to, jak wydać siano.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No koniecznie, no bo zaraz będą jakieś wyjazdy i tak dalej, a nikt chyba nie chce jeździć ekspresówką w gorąc. No zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła i trzymajcie kciuki, żebym naprawił laptopa.

0: powiedziałem pod klipem do tego numeru, że sporo osób z Torunia się zameldowało. Afrojack, Sia i David Guetta, Wake Tonight! 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciary.
1: Cześć.
0: Szyba, co
1: i
0: tam
1: newsy
0: słychać?
1: Będą. A w newsach, jak to o tej porze, będą ceny maksymalne paliw, bo są nowe, ale poszukamy też ultra bogatych Europejczyków. Gdzie są?
0: No właśnie, i dlaczego nie w Polsce?
2: A już o 13 zagramy
0: Sony Podera, D.O.D. Pop Backscomp. Think About Us zagramy punktualnie o 13, a jeśli chodzi o te kwestie bogacenia się, to oczywiście jak zawsze ja wam tego z całego serca życzę. Ale jak coś, to pożyczcie. I nie na procent, dobrze?
2: Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć dmuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
0: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Autopromocja.
24: Ej, ale co się działo?
25: Cały czas tłukło.
26: Ale gdzie tłukło?
25: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
24: Ale jak to brzmiało?
26: No i?
25: Ani spać, ani się położyć.
27: No jak co? Wstawać!
28: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
29: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
30: Waldek.
31: Marcin.
32: I Daria.
33: I to nie było.
34: Tylko pum, pum, pum.

0: Halo Radio Tarnobrzeg.
1: Minuta do 13:00 to są newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
2: Jutro kierowcy mniej zapłacą za benzynę 95, 6,28 i za diesla 6,84, a za litr 98 będzie kosztował maksymalnie 6,87. A teraz gigantyczny dług gapowiczów, ponad 360 milionów złotych mają do zapłaty Polacy podróżujący bez biletu. Najszybciej rosną długi osób przed 18, mówi Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso.
3: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
2: Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka w Wielkopolsce, a w Europie przybywa osób ultrabogatych, to znaczy takich, których majątek wynosi co najmniej 120 milionów złotych. W czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria, Polska na 12 miejscu.
1: I tak, nieźle, fajnie nam idzie, super.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ja znam kogoś z tej redakcji Meloradia, naszej ukochanej, kto jeździ na gapę, ale nie będę mówił na głos, kto to jest.
4: To nie ja.
1: Nie, to nie ty. To jest ktoś inny. Ale ta osoba, jeżeli to słyszy, to wie. Siemanko, Adi po tej stronie.

0: No i przynosimy garść bardzo mocarnych newsów. No bo jestem bardziej niż pewny, Mikołaj. Dzień dobry w ogóle, siemano.
1: Siemano, siemano.
0: Że no tak 97,9% słuchaczy Meloradia chciałoby się wybrać na koncert Florajdy.
1: Ja powiem, że chyba nawet 100%.
0: Nawet 100.
1: Nawet 100.
0: No to słuchajcie, jeżeli chcielibyście faktycznie 23 maja doskonale bawić się z Florajdą, który jest, no co by nie mówić, jednym z królewiczów dobrego melo, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zgłosicie się i kiedy usłyszycie później w słuchawce telefonu taki dźwięk, to zrobicie tak. Sometimes I get a good feeling. Yeah. To jest wszystko jakby. To jest tyle.
1: Tyle wystarczy, to prawda.
0: Także do dzieła.
1: Jest zabawa.
0: Fajnie jest.

0: gdyby Meduza był Polakiem, pewnie nazwałby się Węgorz albo Szczupak, bo to król polskich wód. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 28 minut po godzinie 13, tak podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zadamy sobie bardzo ważne pytanie, które nurtuje nas już od chyba, no prawie 20 lat, czyli znacie Every Night? Będzie mandaryna.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wieczorami
0: idę w Melo.
18: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

Antaryna w Melo Radio. Every Night. No wy na pewno znacie Every Night. Mamy 17 minut do 14, a jak chcecie zobaczyć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, to możecie to obejrzeć na Instagramie Meloradia. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili. A przy okazji, słuchajcie, w piątek po godzinie 18. Przypominam, że jest 30 Meloradia. Można głosować i wybierać numery, które wam się bardzo podobają. No i proszę bardzo, na przykład numer, który ostatnio, no totalny, zrobił potężny sztos. Ellie Goulding, Illenium i Don't Want Your Love. Gramy to już teraz, żebyście mieli lepszy wtorek. Two ships in the night.

0: David Guetta. Iga, Mikołaj, siemano!
1: Hej.
0: Cieszę się, że mogliśmy razem sobie ponucić. Jak się czujecie w tę abstrakcyjną pogodę, która nie powinna mieć dzisiaj
1: miejsca? Mi się to podoba.
0: Słucham?
2: Tak, no tak średnio właśnie, bym cię powiedział.
0: Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Iga powiedziała, że jest git.
3: Właśnie nie wiem, bo oszukuje słuchaczy i zawsze mówi, że jest fajnie.
0: Jak ale
3: nie jest
0: brzydko.
3: Fajnie, to też
1: nie,
3: mówi, że jest
1: ja
3: fajnie.
1: Po prostu czerpię z życia.
3: Dobra. A już o 14:00 zagramy I Run, Haven i Caitlin Aragon.
1: Ale odwieziesz mnie, prawda?
3: Jak będziesz grzeczna, to cię odwiozę.
1: O.
0: Mam ciekawostkę. Jak kiedyś zapowiadałem tę piosenkę na antenie, potem napisał do mnie kolega na Instagramie i zapytał się, czy pójdziemy na Kepsa, bo Iran.
3: A, dobra, rozumiem. Okay.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: fali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
11: Cały czas tłukło. Ale gdzie tłukło? Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
11: Ani spać, ani się położyć.
12: No jak co? Wstawać.
13: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
10: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
14: Waldek.
15: Marcin.
13: I Daria.
14: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Niespokojnie w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei na południu kraju nocą możliwe przymrozki. Sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić robienie zwrotów, ale sklepy nie są przygotowane. Alcendo i Michał Wójcik.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Na czasu niewiele, bo zmiany mają wejść w życie 19 czerwca. No i szykuje się na koniec impreza urodzinowa, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów na Mazurach, Krutek, doczekał się 5 piskląt. Tak licznej gromadki jeszcze nie miał.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mikołaj,
2: co?
1: Zdarzyło ci się rozmawiać z Jezusem?
2: To moja prywatna sprawa, dobrze?
1: A wiesz, że można czatować z Jezusem?
2: Ale co, tak za życia jeszcze, czy po prostu grozisz mi śmiercią w tym momencie?
1: Nie,
2: tak publicznie
1: życia.
2: Przy wszystkich.
1: Za życia można z nim rozmawiać, rozumiesz to?
2: No to takie są budynki w Polsce,
1: nie.
2: Jest ich wiele, taki krzyżyk na dachu.
1: Nie?
2: Nie?
1: Nie.
2: Okej.
1: Okay. Porozmawiamy o nowych nowinkach technologicznych. Iga Mikołaj, hej!

0: Don't Stop. Ale chillersko się zrobiło. A za chwilę zrobi się takie podkręcone tempo, że ja nie wierzę po prostu.
1: No właśnie, Iga, wiesz co mi podnosi najbardziej poziom dopaminy?
0: Nie wiem. Ja?
1: Myśl o Sunrise Festiwalu.
0: No to się świetnie składa, bo za chwilę My Lovin' i Sony Fodera. Wiesz, że Sony Fodera wystąpi w Kołobrzegu?
1: Co ty gadasz? Gdzie? Na której scenie?
0: 31 lipca na białej scenie.
1: To moja ulubiona jak na razie, na ten moment. Ale wiecie, cały czas to się może pozmieniać. Ogłaszani są kolejne.

0: Kolejni artyści, no będzie grubo, po prostu będzie grubo.
1: A wiesz, że w piątek będzie specjalna audycja?
0: Wiem, no. Sunrise on Air. Słuchajcie, w piątek po 21:00. Muza z festiwalu i bilety.

0: wersów. No i trip z Meloradio. Florida. Nie wiem, czy wiesz, ale jedziemy na Florajdę.
1: Co? Nie no, wiem oczywiście, bo Florajda, przecież gadałem z nim jak był w Łodzi,
0: no
1: i powiedział, że przyjedzie jeszcze raz i że będzie zabawa, że będzie w Warszawie tym razem, no bo gra na letniej scenie progresji.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: Dokładnie, więc my teraz zadzwonimy do Oli, która wbiła na meloradio.pl i bardzo sobie marzy takie bilety.
1: No to w takim razie dzwonimy, 5 sygnałów oczywiście na odebranie od nas telefonu, a potem zadanie specjalne.
0: Oby odebrała.
1: Ale to trzeba wykręcić.
0: Wykręciłam.
1: O.
0: To jest ciekawe. No dobrze, to spróbuję jeszcze raz, a ty w tym czasie opowiedz, jaki jest Florajda, z którą z nim gadałeś.
1: Florajda, słuchajcie, to jest naprawdę spoko ziomek. Widać, że cały czas zajarany tym, co robi, pomimo tylu lat na scenie, no bo ja też go słuchałem jeszcze za dzieciaka, a co dopiero niektórzy z was, drodzy słuchacze. I dzwonimy, coś tam dzwonimy, nie?
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy spróbowali po prostu zrobić to za moment.
1: Dobrze. Nie no, na Florajdę. No kogoś wyślemy, nie? Tak czy inaczej, nie może tak być, że nie.
0: Dobra, za chwilę próbujemy jeszcze raz, bo mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Ale ty nie jedziesz.
1: Nie?
0: Nie.
1: To czemu ja się tak cieszę?

0: A to jest Florida, Good Feeling. Uwielbiam tę piosenkę, uwielbiam to, że my was wysyłamy na koncert Floridy 23 maja w Warszawie.
1: Na szczęście nasz telefon też już czuje się dobrze. Naprawiliśmy, sprawdziliśmy, co nie działało i teraz wszystko powinno być tip-top. Florida.
0: To próbujemy, dzwonimy jeszcze raz do Aleksandry. Mamy nadzieję, że
1: ale
0: ona od nas
1: odbierze. Ostatni raz! O. I czekamy 5 sygnałów, tradycyjnie.
2: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Brawo, Ola! Wygrywasz bilety na Florida w Warszawie!
2: Jezu, ale super! Dziękuję bardzo.
0: A czemu tak się jarasz tym artystą?
2: Ponieważ zawsze był, od dziecka był jakoś, był takim moim głównym artystą, którego słuchałam. I jak pojechałam na Florydę, to jeszcze wzmocniło to moją taką zajawkę.
0: Super! Mamy to?
1: Mamy to!

0: Ej, Ben, halo, tak się podkręcał nas tempo w Meloradiu.
1: A gablota z mistrzostwami Roberta Lewandowskiego wypełniona. Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i mamy teraz na to liczbowe dowody.
2: Meloradio, Tarnobrzeg, na 99.1 FM.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1

0: On the move, podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz piłka. Teraz niektórzy piłka. Mają dwie piłki, inni właśnie trzy, jak są piłkarzami, no bo dobra, nieważne.
1: No i tak to właśnie jest z Digą rozmawiać o sporcie. Ale teraz pochylimy się właśnie nad piłką, ponieważ Robert Lewandowski, tak? No i zresztą Wojtek Szczęsny, tak? Też zdobyli Mistrzostwo Hiszpanii. To już jest 14. krajowe mistrzostwo Roberta Lewandowskiego w całej jego karierze.
0: A ja mam pytanie.
1: Tak?
0: Bo oni też grają dla Polski, tak czy nie?
1: No w reprezentacji. Znaczy Robert gra, ale być może za chwilę przestanie, a Wojtek już nie gra.
0: Nie rozumiem.
1: No bo Wojciech Szczęsny generalnie poszedł już na emeryturę. On jest emerytem i na tej emeryturze już zdobył dwa mistrzostwa.
0: Fajna emerytura.
1: Fajna, nie? A przy okazji Robert może się pochwalić bardzo fajną statystyką, tak? Ponieważ zdobył 13 mistrzostw w ligach top 5, więc jeszcze jedno mistrzostwo. Hiszpanii, Włoch, Anglii, Niemiec, nieważne. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie najlepszy na świecie.
0: On już jest najlepszy na świecie. Jak tak patrzę na niego, to myślę, Robert, no ty naprawdę jesteś najlepszy.
1: A najlepszy to był ten stream po zdobyciu właśnie tego mistrzostwa Hiszpanii, jak z Wojtkiem jechali sobie na autobusie.
0: Ja wam przeczytam. Lewandowski, ty jesteś elokwentny, powiedz coś od siebie. Szczęsny, stoi na stacji lokomotywa. Lewandowski, dyszy, dmucha, uf, jak gorąco. Może mu chodziło o to, że Szczęsny, wiecie, tam popala sobie.
1: To sobie popalał też na autobusie. No ale co, no na emeryturze jest i to mu się należy.
0: Ciekawe masz podejście do zdrowia, do sportu. Zakaria, Andy Dust.

0: My gramy tak dobrze, że ja nie wiem, co lubię najbardziej. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy.
2: Rumors Tomasa Graja, to też ci się podoba?
0: Bardzo.
2: No to dobrze, bo zagramy ten numer punktualnie o 16.
0: Czemu?
2: Bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: 3,17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Tarnobrzegu.
1: Agnieszka Pędzik. Pogoda dziś nie dopisuje. Spacerom pod chmurką nie sprzyja, za to jest idealna na wieczór w kinie. Kinometalowiec w Nowej Dębie proponuje wam film zatytułowany Drama. Pozornie idealna para przechodzi kryzys, gdy tuż przed ślubem wychodzą na jaw sekrety panny młodej. Co zrobi pan młody? Przekonacie się wieczorem. Seans zacznie się o 18:45. Dziś też możecie się wybrać na stand-up Wojciecha Cejrowskiego do Stalowej Woli. Będzie to okazja, by przenieść się do dżungli, posłuchać zabawnych anegdot czy nieco codziennych historii. Start o 18 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. I na koniec jeszcze informacja ważna dla tych, którzy wybierali się do Klimontowa na jubileuszowy koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Koncert miał być, przypomnę, 16 maja, ale został odwołany. Jest już nowy termin. Wydarzenie będzie w listopadzie, dokładnie 8.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów. Śledczy przesłuchali już kilkuset pokrzywdzonych i przejęli niemal 2000 zgłoszeń. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta. Sprawa trafiła na policję. A ósmoklasiści mierzyli się dziś z egzaminem z matematyki. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, mówią uczniowie z Lublina.
5: Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
7: No z 80.
4: Egzamin, mimo że obowiązkowy, nie wpływa na ukończenie szkoły.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak co wtorek w tej godzinie bawimy się w... Czy... Coś?
3: A, myślałem, że mówisz, że wy i my, że wspólnie się bawimy.
2: No tak, w sumie. Czy no coś ta. Ci dzwoni?

0: Jeden, dwa, trzy.
1: Co
0: nikt
1: tak
0: z nas nie jest bogaty.
1: Aha, no. Nawet jakbyśmy się złożyli wszyscy do kupy, to dalej nie jesteśmy bogaci.
0: A wiecie, że przybywa bogatych ludzi?
1: O, świetnie. Super.
0: I o tym porozmawiamy już za moment.

0: Kevin Hart, podkręcamy tempo w Meloradiu. Podobno pieniądze szczęścia nie dają.
1: Tak pewnie mówią ludzie, którzy nie mają pieniędzy.
0: Ale ci, co mają, twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie i świetnie, bo w ciągu ostatnich lat pięciu w Europie jest coraz więcej bogatych osób.
1: Fantastycznie. To teraz jakbyśmy jeszcze tak wprowadzili więcej podatków dla tych najbogatszych, to może klasa średnia by coś tam zaczęła jakoś istnieć.
0: Daj spokój, o co ci w ogóle chodzi? Na szczęście Meloradio rozdaje pieniądze. 200, nawet 500 złotych możecie
1: być bogaci. Więc nie wpadniecie w ten najwyższy próg podatkowy, ale zawsze coś tam do kieszeni trafi.
0: Jej.

0: Tak jest, On My Way w Melo Radio. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek, o godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiaj do wygrania może torba i pomadka.
1: Może być.
0: Puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego.
1: A dzisiejszy dźwięk, no mi towarzyszył przez długie lata.
0: Chyba nawet wiem dlaczego.
1: Często do niego wracałem.
0: Aha. No to myślę, że gramy, jeżeli wiecie co to takiego, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Anuszka ci chodzi, widzę.
1: No ja już się cieszę na samą myśl o wspomnieniach i kultowych tekstach.
0: Mi się wydaje, że przez kogoś innego oglądałeś ten serial.
1: Porozmawiamy o tym, jak już będziemy wiedzieć na 100%, co to jest.
0: Czy coś ci dzwoni? Dajcie znać. WhatsApp, Meloradia, głosówki i tekstówki do wygrania, torba i pomadka. Czekamy na wasze wiadomości.

0: My lubimy tak podkręcać tempo. Specjalnie dla Was Definitely i Alok Khalid. A teraz trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My Wam gramy starcze dźwięki, Wy zgadujecie, co to takiego.
1: I dzisiaj wszyscy zgadli.
0: Niesamowite, przypomnijmy dźwięk.
1: Ale mnie to nie dziwi, no to jest jednak klasyka gatunku komediowego w Polsce.
0: Bardzo dobry serial, jednak najszybsza okazała się Patrycja Asia.
2: 13 posterunek, tego się nie zapomina!
1: Dokładnie. Wielu z Was też nuciło piosenkę Radiotelegrafisty. Pozdrawiamy Was serdecznie.
3: Czy coś ci dzwoni? Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
23: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: O reklamie.
28: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Natalia Nykiel w Meloradiu. Generacja Z to nie jest pokolenie, które jest leniwe. My znamy swoją cenę.
1: Dobrze, dobrze.
0: To nie są moje słowa.
1: Podobno właśnie Zetki tak szukają tej pracy i chcą pracować, ale z drugiej strony nie chcą pracować, bo by chcieli więcej pieniędzy. No i tak zamiast pójść pracować za średnie pieniądze, to nie pracują za żadne pieniądze.
0: Ja to rozumiem, no bo zobacz, twoje stare pokolenie na przykład miało jakieś mieszkania, a my biedne Gen Z.
1: Co ty do mnie mówisz w tym momencie?
0: A ty nie jesteś aż tak stary? Przepraszam.
1: No tak. Wy to najbardziej poszkodowani.

0: Kubuja, to jest nowość w Melo Radio. Be Mine i James Hype.
1: Na Red Stage'u będzie.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: No będzie normalnie na Red Stage'u, James Hype.
0: Nie mogę się doczekać, to jest mój ulubiony kolor. Sunrise, yeah! Yay! A to punktualnie zagramy wam o 17:00.

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.
14: Agnieszka Pędzik. Za oknami ponuro, to idealna pogoda, by się wybrać do kina na koncert. W Heliosie w Stalowej Woli o 18:00 obejrzycie zapis trasy koncertowej Billie Eilish. To film zrealizowany z rozmachem. Pokazuje zarówno show na scenie, jak i to, co działo się poza nią. A palce w tym maczał nie kto inny jak James Cameron, reżyser Titanica czy Avatara. A skoro mowa o filmach, filmowy kąsek dla koneserów kina przygotował Tarnobrzeski Dom Kultury. To klasyczny horror z muzyką na żywo. 16 maja o 20:00 obejrzycie niemy film z 1922 roku Nosferatu, Symfonia Grozy. I na koniec o jubileuszowej 10. edycji Memoriału Tenisowego imienia Józefa Salika. Będzie on 24 maja o 10:00 na kompleksie kortów tenisowych Zwierzyniec w Tarnobrzegu. Pary męskie, żeńskie i mieszane mogą się zgłaszać do 20 maja.
15: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
16: Ula Harczarek on the mic.
17: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Była znana m.in. z filmów Pieniądze to nie wszystko, czy Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei. Miała 79 lat. Jutro kolejny dzień obniżek na stacjach paliw. Cena diesla spadnie o 9 groszy. Ma kosztować maksymalnie 6,84. O 2 grosze tańsza będzie benzyna 95, maksymalnie 6,28 za litr. A na koniec przywitajmy zimną Zośkę, czyli sporo chłodzenia, deszcz i przymrozki. Załamanie pogody potrwa do piątku, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
18: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
17: A od weekendu powoli wkraczamy w letnią pogodę.
16: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu, porozmawiamy o randkach, o błędach na randkach.
19: O,
15: Dobrze.
16: Coś się zestresowałeś.
15: Myślałem, że nie wiem, coś mi sugerujesz, czy co?
16: Nie, no co ty. Gamikoj, hej.

0: Bardzo dobrze się wraca do domu z pracy. DJ is your second name. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A teraz czas na moją autoprezentację, Mikołaj. Skup się.
1: Dobrze.
0: Mhm, jesteś gotowy? Ja nie widzę.
1: Słucham ciebie bardzo uważnie.
0: Dobrze. Nazywam się Iga Dudziuk, mam 26 lat, interesuję się muzyką, mam dwa koty i lubię czarny.
1: Kolor w sensie, dobra.
0: Kolor.
1: Wiesz co, Iga, chyba nic z tego nie będzie.
0: Dlaczego?
1: Bo na naszej pierwszej randce za dużo mówisz o sobie, a rzadko dopytujesz.
0: Aha, jaki jest twój ulubiony kolor?
1: 8. Czekaj, co?
0: Co? No generalnie byśmy nikogo nie poderwali, natomiast mamy mistrza z Love is Blind, który tak dobrze podrywa, że postanowiliśmy o tym wam opowiedzieć.
1: On to robi bez słów.
0: Au, beautiful.

0: Mary Joe w Melo Radio. Najlepszy tekst na podryw to?
1: Cześć, nazywam się Mikołaj, a ty?
0: W ogóle mam na imię, więc generalnie to masakra.
2: Dobra, dobra.
0: Ale jeżeli wy macie jakieś teksty na podryw, to śmiało, WhatsApp Melo Radio. Natomiast my musimy wam przedstawić mistrzów podrywu.
1: No właśnie, bo podobno jest jakiś nowy program. Ja tak. W ogóle bardzo lubię, Iga, w pracy z tobą to, że odkrywam cały czas jakieś nowe durnoty i doceniam jeszcze bardziej ten spokój, który mam u siebie w domu.
0: Ależ to nie są durnoty. Posłuchaj Damiana, który chyba wyrwał na to dziewczynę.
3: Czuję się zaszczycony, że będę tym specjalnym człowiekiem w jej życiu. Fajnie będzie ją wziąć za rękę w końcu i pójść na kepsa, opowiedzieć talerz.
0: Gentleman.
1: Jakby, no, ale ja też bym poszedł na kepsa.
0: Tak, a co powiesz na wypowiedź Jacka?
4: Au.
5: Nice.
4: Au.
5: Au.
4: Au.
5: Au.
4: O mój, nic pęta się obudził.
1: On coś mówi jeszcze oprócz tego, czy tylko au?
0: Generalnie au to jest nowe słowo, które określa wszystko. Miłość, nienawiść, złość.
1: Ale to też już kiedyś było. Widzicie, cały czas przywracacie stare trendy, nawet nie wiecie, że to robicie.
0: Jeżeli wy macie natomiast jakieś pomysły na teksty na podryw, to my przyjmiemy z przyjemnością głosówki i tekstówki przez WhatsApp Melo Radio.

0: To się nazywa Lato w pigułce, Talk to You. Jak ja uwielbiam ten kawałek, tak się podkręca tempo, a my sprawdzamy wasze najlepsze teksty na podryw. Jeżeli chcecie się nimi podzielić, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Przyszły głosówki.
1: No i co tam mamy?
0: Mamy na przykład Kacpra, sprawdźmy.
2: Narzeczoną wyrwałem na taki tekst: masz bardzo ładną mamę, wygląda jak moja przyszła teściowa.
1: No, fajne, ale może być takie obosieczne, nie?
0: To prawda, zobaczmy jak Patty.
3: Podbijam do faceta i mówię: hej, wyglądasz na takiego, który chciałby mnie zaprosić na kawę.
0: Fajne, pewność siebie.
1: Nie wiem, czy by zadziałało.
0: Czemu?
1: No co czemu, bo to ja jestem facetem, więc to ja decyduję, czy działa, czy nie.
0: A co ty taki trudny jesteś?

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Słuchajcie, a my sprawdzamy najlepsze teksty na podryw.
1: Uff, no chyba będę musiał szklankę wody zaraz sobie tutaj oporządzić, ponieważ no są suche te teksty. Na przykład, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: No dawaj, przejdź jeszcze raz.
1: O, a może takie, witaj, twoja uroda jest jak śmieć na orbicie, wywalona w kosmos.
0: Sugerujesz mi, że wyglądam jak śmieć?
1: To nie ja! To, wiesz co, jak czytam te teksty, to ja się nie dziwię, że my mamy taki przyrost naturalny niski.
0: Boy, you turn me, Felix Jan.

0: Halo Radio.
1: Czego się tak śmiejecie?
0: Bo dzisiaj sprawdzamy teksty na podryw. Dobrze, że jesteś.
1: Okej. Okay.
2: Bo mamy taki dla ciebie jeden. Skonstruowaliśmy specjalnie autorski.
0: Mikołaj, czyń honory.
2: Dobrze. Oluś, powiedz, czy jesteś gorącym Hiszpanem? Bo pociągasz mnie jak Ankę Lewandowską.
1: Aha. Ej, ale to tak jest z wysokiej półki, muszę przyznać. Ale ja też mam coś dla was.
0: Słuchamy.
1: Uwaga, Iga, ja mam takie personalizowane.
0: Świetne.
1: Iga, kręcisz mnie jak twoja fryzura.
0: Wow.
1: Mikołaj, a to będzie dla fanów Legii Warszawa.
0: Ojej.
1: Podobasz mi się, jak Milecie Rajewiciowi strzelanie goli.
2: Dzięki, ale kolega. Już o 18
1: zagramy. Can't deny it, Jazzy.
2: On teraz ma kontuzję, dobrze?
0: No ja nie rozumiem, o czym mówicie.
1: No i tyle wystarczy.
0: No to
1: bo to jest męska miłość mnie i Mikołaja.
0: Ach.

0: Reklama. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Polski MSZ skierował do ambasady w USA w Warszawie notę, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Możliwość zamieszkania ze zwierzęciem coraz ważniejsza dla najemców, wynika z raportu Oto Dom. Na liście priorytetów ten warunek wyprzedził nawet wyposażenie mieszkania w zmywarkę. A na koniec trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Wieczorem powalczy o finał Eurowizji. Wystąpi jako przedostatnia. Występ Alicji w szkolnym zespole wspomina wicedyrektor liceum w Siechanowie Robert Widacki. Opiekował się krachbandem, w którym Alicja była jedyną kobietą.
6: Odnalazła się bardzo dobrze. Bardzo szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, współpracy i naprawdę wszystko to przebiegało bardzo sprawnie.
5: Koncert półfinałowy o 21:00.
4: Trzymamy mocno kciuki.
5: Oczywiście.

0: Idę w Melo.
1: No to co, słuchajcie, lecimy z tą końcówką wtorku, a skończymy ten dzień najlepiej jak się da, bo jesteście z Meloradiem, a my wam mocno podkręcimy tempo. Ale Farben i Body Talk, to mam dla was na pewno w tej godzinie, będzie Armin van Buuren, jego In and Out of Love, a zaczynamy od numeru Can't Deny It, to Jay-Z, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w

Body Talk, to Ale Farben i René Miller w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Melo, tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer. No i dzwonimy do Patrycji, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów. Pierwszy już się pojawił, na Pati potrzebuje hajsu. No i to na takie miłosne rzeczy bardziej bym powiedział, więc niech to serce mocniej zabije, tak jak bije teraz sygnał telefonu. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Hej, hej.
0: No cześć, Pati. Słuchaj, 200 od Meloradia. Gdybyś miała dostać, to powiedz, na co byś je wydała?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: A ty w ogóle go znasz? To będzie pierwsze wasze spotkanie, czy jak?
1: Osobiście go nie znam właśnie.
0: Czyli mam ci tak zasponsorować taką pierwszą randkę?
1: Można tak powiedzieć.
0: No to ja nie mam w ogóle serca, żeby zrobić inaczej. Pati, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacić.
1: Dzięki wielkie.
0: No i tak jak pewnie niejednokrotnie się zdarzycie na gokartach, to mam nadzieję, że wasze serduszka też się tak zdarzą. Szybka kasa od Melora.

Bad Angel to Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 27 minut po 18. A wy pamiętajcie, że na wasze wszystkie nowe ulubione hity możecie głosować na meloradio.pl. Już w piątek po 18. 30 Meloradia, wasza lista hitów. Na naszej stronie głosujecie. No i kto wie, być może Anima i Liza powędrują bardzo wysoko w tym tygodniu. W tej godzinie będzie też jeszcze na pewno nowość absolutna na antenie Meloradia. Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.

0: Smolasty i Tripsy to duże oczy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iben, tego gościa możecie bardzo dobrze kojarzyć z anteny Meloradia z dwóch wielkich hitów. Było Hearts, no i teraz aktualnie Hollow, a tym razem zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i czy zrobiły trzeci numer, który wam się aż tak mocno spodoba. Runaway się on nazywa, no i jak on brzmi, posłuchajcie sami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Pitbull i T-Pain w Melo, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ten numer punktualnie o pełnej, no a po 19 będę miał też dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo się zadzieje w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
5: 19 punktualnie na zgarach. Kiedyś o tej porze to się Dobranocka oglądała, ale my nie śpimy, my gramy i to bardzo mocno. Gipsy, Win, to na pewno wam zagramy w tej godzinie. Będzie Rudimental i LR z hitem Waiting All Night, a zaczynamy od Ila, jego Oaksa i jego Breaking Dishes. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

specjalnie dla tych, którzy lubią szybką jazdę. On też ją kocha. Gibbs i Vin w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19 na zegarach, a za chwilę będę miał coś dla fanów festiwali. Ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Sean Baker.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru. Ariana Grande i Z to Break Free w Melo. Tak właśnie podkręcamy tempo. Na takim bicie kończymy wtorek. A dużo dobrych bitów będzie też właśnie tam.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Środek wakacji, morze, Kołobrzeg, masa bardzo dobrych artystów, 6 scen, no i wy. I to może nie być tylko opowieść, którą mówię 12 maja, to może stać się rzeczywistością. No bo mamy dla was wlotki na Sunrise Festival, konkretniej mam teraz podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens. No po prostu jaram się maksymalnie, jak sobie już o tym pomyślę, a co dopiero jak wiem, że mogę kogoś z was tam zabrać. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, to dajcie mi znać, jaki numer jest idealny na zakończenie imprezy i dlaczego. Możecie dać znać pisząc, nagrywając głosówki, ale też możecie zanucić. Czym bardziej kreatywnie, tym lepiej. Czekamy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy. John Summit i Julia Church to Shades of Blue w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jaki numer jest najlepszy na zakończenie imprezy i dlaczego? Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. To Sony Fodera. A z nim Crystal, to My Lovin' w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A ja na tę niesamowitą imprezę w środku wakacji nad morzem w Kołobrzegu mamy wlotki podwójną na ostatni dzień, na drugi dzień sierpnia. No i zapytałem was, jaki numer jest idealny na koniec imprezy, no i dlaczego? Renata, dawaj.
2: Jak koniec imprezy, to tylko one more time, we're gonna celebrate. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy celebrować piękny wschód słońca na Podczelu.
0: No Renata, ja nawet nie mam nadziei, ja to wiem, że będziemy to robić, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, ale nie bójcie się, tych wlotek jest dużo, one more time nastąpi jutro.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
6: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: zaśpiewać.
1: Nieśmiertelny sztos. Anioły i demony, Tymek, Big Sight Days w Melo, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 20 nam zostało. Za chwilę nowość od D.O.D. będzie hit Closure. Edward Warchocki. No to gościa, w zasadzie robot, który podbił serca, no chyba wszystkich, którzy mają TikToka. A to przeganiał dziki, a to chciał się wybrać w podróż autobusem i gadał z przechodniami. No robot, który tak naprawdę zrobi co chcesz, ale teraz każdy takiego Edwarda będzie mógł mieć. No bo Chińczycy zapowiadają, że wypuszczają serię takich robotów, no i jest tylko taki jeden malutki haczyk. Taki pojedynczy robot będzie kosztował ponad 2 miliony w przeliczeniu na złotówki. No ale żeby zobaczyć takiego robota przeganiającego dziki na własne oczy, no to chyba to bezcenne.

0: kiedyś Kurt Nielsen, a teraz Jack Stemi i Connor Maynard. To She's So High, tak gramy jeszcze przed 20. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i on wybrzmi na antenie Meloradia punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Idę w Melo.
15: Na zgrach punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam o najdroższych, jednym z najdroższych kamieni, jakie w ogóle w życiu widziałem. Ale zanim to zagramy drogocenne hiciory. Dive Into Me, Alok i Khalid na pewno będą. Katy Perry i Hot and Cold już się szykuje. A zaczynam od Loco Loco, to Gordo i Rainier Zunewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Super. I Bobby Harvey to Waterfalls w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo. 14 minuty po 20. Ma ponad 2 kg, 11 tysięcy karatów. No tyle ma kamień, którego znaleźli górnicy w Mianmie, to w Azji. No kopali sobie i nagle trafili na takiego potwora. Ten kamień to rubin, no i jest drugim największym kamieniem szlachetnym wykopanym w tym kraju. A słuchajcie, jego wartość to w ogóle powala na kolana. To ponad 3 miliony dolarów. No górnicy, szacun za waszą pracę. Wiemy wszyscy, że jest mega trudna. No ale nigdy nie mówiliście, że w tej branży są takie premie. Armin Schulz i Francesco Yates to Sugar. Już teraz w Melo, a kto potrzebuje letnich brzmień, to niech zostanie z Meloradiem, bo za chwilę wlecą one, modelki, i będzie ich numer. Lubię cię jak lato.

Miło wasze kierownice w samochodach. Widzę wszystko. Pitbull, Neo, Afro, Jackie Nair, to Give Me Everything w Melo. Tak podkręcamy tempo, takie klasyki wam gramy. Za to zaraz będzie coś nowszego, tak wam gra Melo Radio. 26 minuty po 20, a już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć wylotki na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Afrojack zagra, ale będzie też masa innych wspaniałych DJ-ów. No a poza tym umówmy się, środek lata i muza elektroniczna nad morzem, no czego po prostu chcieć więcej? A jeszcze więcej, Sunrise Festival będziecie mieli inny piątkowe wieczory, bo w ramach biforu przed Dobrym Melo startujemy z nowym programem Sunrise On Air. Będzie playka wypchana gwiazdami, które w Kołobrzegu zagrają tego lata, ale będziecie też mogli zgarnąć wlotki na to wydarzenie. Ja się mega jaram, więc wbijajcie w piątki po 21, a już teraz gram wam zupełną nowość na playce Melo. Calvin Harris i Jazzy, to Satisfy.

Ale klasyk wam zagrałem. 20 minut do 21. Słuchacie Meloradia, a to jest nowy trend w podróżowaniu. Słuchajcie, właśnie czytam, że parom coraz częściej nie zależy wcale na tym, żeby w samolocie siedzieć dosłownie obok siebie, wiecie, w jednym rzędzie, no ale dwie osoby biorą miejsca od korytarza, że jedna od jednej części, druga od drugiej, no tak, żeby mieć przestrzeń, no i więcej miejsca obok siebie, a niekoniecznie tak do siebie się uciskać. No ta, coś mi się wydaje, że w zdecydowanej większości to dlatego, że jak się pokłóci w samolocie, to nie ma gdzie uciec, a tak to po prostu można się odwrócić i udawać, że się nie zna.

0: i banan na ustach od razu się pojawia, kiedy oni wchodzą na playlistę Melo. To Shanga i King of the Jungle, tak gramy jeszcze przed 21. Ta za chwilę wybije, no a po 21. nasza Alicja Szemplińska będzie brała udział w półfinale Eurowizji. Trochę o Eurowizji sobie po 21. pogadamy, ale zaczniemy od zupełnie innego klimatu.
1: A już o 21. zagramy
0: Alex Lemmy Richie, Forever and a Day. Od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
6: Na zegarach już punktualnie 21. No i patrzcie, ten wtorek niby taki straszny, już prawie za nami. Już czuć ten zapach środy, który unosi się w powietrzu. Zaraz wszyscy razem zbliżymy się i postawimy kolejny krok w stronę weekenda. Pomogą nam w tym m.in. Felix Jen i Cascada. Zagram ich Boy You Turn Me, Don Diablo i Survive. Też na pewno wpadnie. A zaczynam od numeru Forever and the Day. To Alex Lamire. Czy tu pychu? Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: the truth.
1: Anima i Joe G. Mello.
0: Every breath that you take, every word that you say is still beautiful.
1: Jest beat, ale przy tym zachowany niesamowity klimat. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 21 na zegarach. Na kilka chwil temu rozpoczął się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Ten, w którym bierze udział nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska. No naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki. A na meloradio.pl czeka na was quiz dla fanów tego konkursu. No ja w niego wszedłem, no i między innymi takie pytania są. Jakiego koloru suknię miała na sobie Kasia Kowalska podczas swojego występu? Albo w ilu językach zespół Ich Troje wykonał piosenkę Keine Grenzen? Ile się pamięta z dawnych czasów, to można sprawdzić. Wbijajcie na meloradio.pl, a z racji tego, że dziś startuje Eurowizja, to ja stwierdziłem, że przypomnę wam numer, który w zeszłym roku no, narobił niezłego zamieszania. Meloradio. Zeszłoroczne wakacje ten kawałek był dosłownie wszędzie. Reprezentanci Niemiec z zeszłego roku to Abor i Tyna. Ich numer Balalala. No to razem sobie będziemy mogli takie balalala zrobić.

Ile wspomnień mam z tym numerem, to nie zliczę. No wiem, że wy też macie podobnie. David Guetta i Kid Cudi. To Memories. 28 minut zostało nam do 22. A na koncert Florajdy chcielibyście się wybrać? On gra w Warszawie już w przyszłym tygodniu w sobotę i macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójną wlotkę. Totalnie za free. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl. Zgłosicie się. No i kiedy do was zadzwonimy, to zrobicie głośne yeah na zakończenie tego fragmentu. Sometimes I get a good feeling. Takie właśnie yeah trzeba zrobić. No i jeżeli wam się uda, to podwójna wlotka trafia do was. Meloradio.pl, tam zgłoszenia, a ja gram zupełną nowość. Topiki, Becky G, to Sorry Papi.

0: Tak pachną wakacje, tak pachnie Meloradio wiosną. Another i Talk to You, tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22 nam zostało, a jak pachną dwie stówy, możecie się o tym przekonać, wbijając na meloradio.pl. No bo tam taki hajs rozdajemy, taką szybką kasę mamy dla was i to totalnie za free i to od ręki. Taka magia. My dzwonimy do was na antenie i wy po rozmowie już od razu możecie biec do bankomatu i takie dwie stówy wypłacać. A na co tylko chcecie. Wystarczy, że wpiszecie nam wasz pomysł na meloradio.pl, tak zrobił Patryk, no i posłuchajcie, no co on wyda 200 zł.
1: No nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No właśnie, bo zimny łokieć to nie wszystko, co nie? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły, a kolejna szybka kasa już jutro do zgarnięcia. Filipe Kinel, niech się kręci. To za to do zgarnięcia już teraz.

Marshmello, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. Where We Go, tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę na wszystkich zegarach w całej Polsce się pojawi, więc druga zmiana, można już powoli zbierać się do domu. Feeling blue without you.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było. Bzzz.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.